je opi, opi moderno, no? Das, pero ja, je bil nam tim bihata mas duši, no? Anke se je su ritmo ta greci. Mi te bajku un hobby bil, pero mi te enkant.